Bravi trangolik zaginan, hajnim rodom primitilirin. Vizu bile vajnas vi fajn, jako lik vi kamen in belin. Hypnotize my